macy, moje macy lubisz ty. Ty draczysz moje czuwy, moje czuły draczysz ty.

jakaka. A nie tylko pion hodinu za was załudzimy. Jan szybko znaczał i... Hej, we got the...